0: Najpopularniejsze francuskie przeboje proponuje Irena Jarocka, której towarzyszyć będzie przy fortepianie
1: profesor Rafał Wilczur.
0: Atmosfera tego programu przeniesie nas do Paryża i w tym właśnie paryskim nastroju zakończymy dzisiejsze spotkanie. Najpopularniejsze. Najpopularniejsze.

Biały przybysz będzie spokojny i niech ogarnie go łagodny spokój snu i niepamięci. Zaśnij, mój bracie, w spokoju i niech ci się śnią najpiękniejsze sny.